Atuna hina sasa senia Inti fia de miyakete Ochini ni maja wa tabari Enona